Ya umak nani ni Evo Moise Zanatona pa microphone mi ze Gabriel pas manje no varra dum samiki ina ofentela ni wiwulela vos salama.